0: Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru,
1: Vāgiru,
0: Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru, Vāgiru